0: Wew, nie, la jain. Niczą filmu, nie, mien się ninka jain.
1: Mama bacacha, mama tigmi. Ime bis, huk, nuna guna per bis, washashumi. Mama bacacha, nabin tigmi. Patsakunaman ewanapa chemi washashun karu ochiko nunakunapita nohantsikha naupa wawankunam kan.